Jestem niebiański czy silny, chciałbym być tu czy gdzie indziej z kimś innym. To podły czas dla białych kłamstw. Byle chycel pragnie budzić sumienia w nas. Świetnie znasz tost za dzieckie, odium siódmy raz. Jest to już w tygodniu, ale wiem, że rozumiesz mnie. Zwłaszcza kiedy tak wdzięcznie udajesz, że nie. Przyrzekam.

będzie grzać. Jak sweter, w którym wstyd wyjść, jak aspiryny. Choć będę nikim już jutro, to dziś jeszcze gwiazdką szelmutką. Wkrótce aureola mnie będzie grzać. A wszyscy spać.

Ciebie nic nie jest sztuczne. Byłbym szczęśliwy jako bushman, ale zrzućcie liście, szybko się uczcie. Cóż za żyzność, co mieszczę ją w puszce. U was płocha, u nas łutrze. Seriorza marzniesz, ja chodzę w futrze. Za późno, gdy oprawi mnie kuśniesz. Zapragnę się tarzać w rozpuściek.

związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia, podajemy komuś eliksir życia. Myślimy nieraz o życiu wiecznym i w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej mówimy o cywilizacji życia, którą przeciwstawiamy cywilizacji śmierci. To tyle, myślę, słownikowo o życiu na początek naszej audycji.

0: Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorowce pod Kijowem, 50 km od Kijowa, i tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna.
1: Teoretyczna.
0: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Lalata Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
2: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
0: No zrozumiałem w tej Fedorowce, kiedy...
2: Czyli szybko.
0: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heban, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorowce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie, jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
2: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
1: Wojciech wже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
1: які
3: правильно
1: розкидані на території України.
3: Мало відомих.
1: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама недаремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю коли, оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель. А працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило. І я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю.

0: przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są jest pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które idą, jadą na, prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak także ja się do nich zaliczam trochę. Czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą, którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W tej trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast są one, te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać, przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość i że Ukraińcy są na to gotowi, że są że jakby ich środowisko jest gotowe. Oczywiście nie mówię o takich miastach jak Toreck, czy miastach okupowanych, czy nawet Nikopol, który nie jest jeszcze tak bardzo zniszczony, ale jest ciągle ostrzeliwany i tam to wygląda inaczej. Ale to w Ukrainie jest bardzo imponujące i w Ukraińcach, i w Ukrainkach, że cały czas tam się dzieje praca, że tam nikt nie leży i nie poddaje się bezradności, że ludzie są sprawczy i chcą być sprawczy. Dlatego robią też różne rzeczy, które wyglądają na szalone, jak ratowanie tych zwierząt spod dronów. Ale to nie jest szaleństwo. Tylko to jest właśnie robienie coś szalonego, żeby nie oszaleć, żeby coś robić.
1: No, jest metoda.
0: Coś ważnego.
1: W tym szaleństwie z całą pewnością. Mamy taką przewagę nad naszymi rozmówczyniami, Maryną, Chrystyną i Lalą, że myśmy o was czytali w książce. My was tak znamy o wiele lepiej niż wy nas znacie. Lala wspomniała o tym, że mówi Wojciech Tochman, że kręci się pieniądz. Kręci się pieniądz, kręci się też kultura i debata publiczna. Bardzo ważne tematy. Lala wspomniała o tym, że przyjdzie może czas później na ratowanie zabytków tej spuścizny materialnej. Może my jeszcze na koroteńkę zapytanie do Chrystyny.
2: Proszę.
1: No i pro tebe też czytały w książce. Czym ty zajmowałaś się raniejsze?
2: Ja była architektorem, pracowała sobie, tam, chciała jakieś wysokie dosiągnięcia, budować chmarociosy. У мене була, до війни в мене була така мрія, але я трошки підволонтерювала. На своєму балконі, на першому поверсі, я завжди, в мене завжди хтось жив. Це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родину.

0: wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. Mhm. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. No, a ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera to, co jest dla nich najważniejsze, zabiera tych, których najbardziej kochają, zabija ich, zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej 3-letniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. No i tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego... Czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam to myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марина, я хочу вас запитати.
2: Але пише теж Войчех Тохман, бо пише о звіжантах і о людях, і о такій співпраці, порозумінню людсько-звіжанцему. Пише о тим, що не тільки... Ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
1: Marino, jak tvariny reagują na wojnę? Jak zmieniuje się ich powiedzinka?
3: No,
2: i skilka one rozumieją.
1: I skilka one tak.
3: Dawajcie tak. Reagują bezumowno dużo ważko. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника. зчитую.

0: одними, про що варто пам'ятати.
1: Так, і варто є збирати, неважно, іле маємо лат, бачимо каштани, збираємо, хоч то радше в варунках варшавських темат єсенне. Dobrze, zajrzyjmy do słownika języka polskiego pod redakcją profesora Witolda Doroszewskiego. Kasztan, rzeczownik, rodzaj męski. Z botaniki jest to pojęcie Castanea sativa, drzewo lub krzew z rodziny bukowatych, o liściach podłużnych, skórzastych, połyskujących, ostropiłkowanych owocach jadalnych. Rośnie na obszarze Europy Południowej, Afryki Północnej i Chin, często hodowane w parkach. Zgadza się, jak najbardziej. Po drugie, kasztan to owoc tego wyżej wspomnianego drzewa. Podała z popiołu ciepłe jeszcze kasztany. Albo sam skoczę do sklepu po kasztany pieczone, bo ona to pasjami mniam, mniam lubiła. Bardzo ważny frazeologizm. Wyciągać, wyjmować kasztany z ognia cudzymi rękami. Znaczy to tyle, co używać kogoś do wykonania czynności lub pracy, z której samemu się ma korzyść. Albo odwrotnie, wyciągać dla kogo kasztany z ognia, czyli wykonywać nie z własnej inicjatywy czynność, pracę, a korzystać będzie z tej pracy ktoś inny. Znaczenie trzecie, kasztan to tyle, co wspomniane drzewo, czyli kasztanowiec. Jasna sprawa, bardzo lubią to słowo poeci i prozaicy polscy i nie tylko. Zaprowadziłem towarzysza mego do cienistego, starannie utrzymanego ogrodu i posadziłem go na brzozowej ławce pod cieniem rozłożystych, kwitnących właśnie o tej porze kasztanów. Eliza Orzeszkowa.
0: Dużo gardno poetyczną.
1: Andrzej Struk. Pąki kasztanów rozwarły się nocą i wypuściły jasnozielone, włochate łapki młodzieńczych listeczków. Widzimy to?
0: Tak, tak, baciu ci włochate łapki.
1: Włochate łapki przed oczyma duszy mojej, twojej i naszych szanownych słuchaczy. Znaczenie czwarte, kasztan to oczywiście owoc kasztanowca. Znaczenie piąte nie pasuje nam tutaj za bardzo, ale musimy o nim wspomnieć. Kasztan to koń. Koń mający sierść koloru owocu kasztanowca, czyli rudawo-brązową, o różnych odcieniach. Koń, inaczej mówiąc, cisawy, przyjechał pięknym powozem zaprzęgniętym w dwa ogniste kasztany.
0: Мені здається, що цей каштан, тобто в значенні, що кінь, масть коня, українською перекладаємо як гнідий кінь.
1: Pięknie. O właśnie, kasztan prychał radośnie i wyciągnąwszy kark pysznym łukiem, skrobał kopytem ziemię. To z kolei Maria Konopnicka. Znaczenie szóste, dość rzadko spotykane. Kasztan to kolor owocu kasztanowca, kolor rudawo-brązowy. Nie, rzadko może spotykane w czasach Doroszewskiego. To jest jak zupełnie normalne znaczenie. Lekka mgła rozlała się na jej czarne oczy, a bladość ćmiła czoło z kasztanem warkoczy.
0: Kasztanowe włosia.
1: Znaczenie siódme. Kasztany rogowate narośle występujące na przednich nogach konia powyżej stawów nadgarstkowych. Nieprzyjemna sprawa, zwłaszcza dla konia. Znaczenie ósme. Kasztan to również piesek, taki pies o sierści odpowiedniej barwy. I cóż, wspomnijmy jeszcze, skąd to słowo się wzięło, skąd przywędrowało do współczesnej ukraińszczyzny i do współczesnej polszczyzny. Wywodzi się to słowo z łaciny, castanea, a łacina ukradła to słowo z greki, castaneia. A grecka nazwa prawdopodobnie nawiązywała do miasta Castana lub Castanea w starożytnej Tesalii, czyli Magnezji, gdzie te drzewa licznie porastały tamtejsze wzgórza. I teraz konia o maści kasztanowej z rzędem temu, kto powie, co było najpierw w owej starożytnej Tesalii Magnezji. Magnezji, czy kasztany rosły, czy tak nazywała się miejscowość? I co było pierwsze, nazwa drzewa,
0: tak,
1: czy nazwa Miejsca, które zamieszkiwali ludzie.
0: Якщо ви маєте відповідь на це запитання, то чекаємо на неї. На нашу адресу можете написати 50 на 50 равлик@polskieradio.pl. 50 пишемо цифрами.
1: Так, цифрами 50.

0: 50 na 50 @polskieradio.pl. Pod tym adresem właśnie czekamy na wasze komentarze, uwagi, propozycje. Był tam cytat wcześniej z Maksyma Rylskiego o zbieraniu kasztanów, kiedy się jest dziecięciem. Na zakończenie bardzo smutny cytat z polskiego klasyka Sławomira Mrożka. Nie byłem już dzieckiem i nie mogłem już zbierać kasztanów.
1: А ми тепер мандруємо до Києва, де каштани падають на брук, і там
0: тук-тук-тук-тук-тук.
1: Там будемо збирати.

Taka właśnie sytuacja, proszę państwa, w parku, w alejce ona mu rudy kasztan wręczyła i serce, a on oświadczył, że kocha zarówno ją, jak i wiatr. Takie historie lubimy. Nie, kasztany nie spadają, nie ma jeszcze jesieni. Mamy zaawansowaną wiosnę na pograniczy lata, a jeśli mówimy o kasztanach, to na cześć stolicy Ukrainy śpiewali Czarno-Czarni, utwór z 2002 roku, ale jego geneza, jego historia jest głębsza. To cover dawnej piosenki Nataszy Zylskiej, a my powoli przesuwamy się w stronę Kijowa. Kijów, miasto stare i bardzo szacowne. Jak stare tak naprawdę, nie wie nikt. Niektórzy starają się dodać mu lat i wieków. Staruszek Kijów spogląda na to sceptycznie, ponieważ nie trzeba mu nic dopisywać w metryce. To jedna z najważniejszych metropolii ludzkości. Tak było na początku, tak pozostaje do dziś. Stolica dumnego kraju, który opiera się rosyjskiej agresji. Kiedy Kijów świętuje swoje urodziny, swój dzień, tak się składa, że Dzień Kijowa, coroczne święto, obchodzone jest od roku 1982 w ostatnią niedzielę maja. W roku 1982 właśnie zorganizowano uroczystości z okazji rzekomego 1500-lecia istnienia miasta, a od roku 1984 symbolem tych obchodów stały się ceremonie otwarcia odbywające się na zjeździe świętego Andrzeja, tym miejscu znanym z jarmarków artystycznych. Oficjalnie Dzień Kijowa jest świętem od roku 1987. Świętuje się tak naprawdę zazwyczaj 3-4 dni, a ta ostatnia niedziela maja to kulminacja obchodów. I cóż, ta nowa świecka tradycja, początkowo już nie taka młoda, z czasem rozwinęła się w bogaty program wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych. Wśród stałych elementów święta znajdziemy wyścigi rowerowe, festiwal latawców, otwarte regaty, zawody w piłce nożnej plażowej, oczywiście jarmarki, koncerty artystów popowych na głównych placach miasta. Z tym, jak wiemy, teraz jest ciężko, podobnie ciężko z występami zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ponieważ kijowianie z powodów oczywistych starają się nie gromadzić. W tym roku również w jednym miejscu. Również nie będzie oczywiście pokazu fajerwerków, ponieważ fajerwerki zapewniają sąsiedzi z Federacji Rosyjskiej. A jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez, która towarzyszy Świętu Miasta, jest bieg pod kasztanami. Akcja charytatywna.

charytatywna, która cieszy się zazwyczaj dużym zainteresowaniem mieszkańców Kijowa i gości ukraińskiej stolicy. Od 1994 roku to stały element świętowania, a liczba uczestników stale wzrasta. Dystans biegu 5 km. W roku 2010 bieg pod Kasztanami został wpisany do Księgi Rekordów Ukrainy jako największa impreza sportowo-rekreacyjna. Wówczas pobiegło 15 100 osób. A w tym roku bieg pod Kasztanami po raz drugi odbędzie się w Warszawie. Organizatorami tego biegu jest Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy, działające przy Szkole Głównej Handlowej. Tak się składa, że przedstawiciele owego koła naukowego odwiedzili nasze studio i opowiedzieli nieco więcej o szczytnym celu tej imprezy.

0: Чатицьку долину через верхи старих лип та каштанів. Не чуй, Левицький написав. Біля входу перед ним каштани білі свічі вгору підняли. І це перше значення каштани, тобто це про дерево. А друге – брунатного кольору горіхоподібний плід цього дерева. Наприклад, ми збираємо із сином на землі каштани. До моїх ніг покотився блискучий полірований каштан. Ну і каштани теж можуть бути їстівними, про що варто пам'ятати.
1: Так, і варто є збирати, неважно, іле маємо лат, бачимо каштани. Збираємо, хоч то радше в варунках варшавських темат єсенне. Добре, зайжімо до словника язика польського під редакцією професора Witolda Doroszewskiego. Kasztan, rzeczownik, rodzaj męski. Z botaniki jest to pojęcie Castanea sativa. Drzewo lub krzew z rodziny bukowatych, o liściach podłużnych, skórzastych, połyskujących, ostropiłkowanych owocach jadalnych. Rośnie na obszarze Europy Południowej, Afryki Północnej i Chin, często hodowane w parkach. Zgadza się, jak najbardziej. Po drugie, kasztan to owoc tego wyżej wspomnianego drzewa. Podała z popiołu ciepłe jeszcze kasztany. Albo sam skoczę do sklepu po kasztany pieczone, bo ona to pasjami mniam, mniam lubiła. Bardzo ważny frazeologizm. Wyciągać, wyjmować kasztany z ognia cudzymi rękami. Znaczy to tyle, co używać kogoś do wykonania czynności lub pracy, z której samemu się ma korzyść. Albo odwrotnie, wyciągać dla kogo kasztany z ognia, czyli wykonywać nie z własnej inicjatywy czynność, pracę, a korzystać będzie z tej pracy ktoś inny. Znaczenie trzecie, kasztan to tyle co wspomniane drzewo, czyli kasztanowiec. Jasna sprawa, bardzo lubią to słowo poeci i prozaicy polscy i nie tylko. Zaprowadziłem towarzysza mego do cienistego, starannie utrzymanego ogrodu i posadziłem go na brzozowej ławce pod cieniem rozłożystych, kwitnących właśnie o tej porze kasztanów Eliza Orzeszkowa.
0: Dużo gardno, poetyczno.
1: Andrzej Struk, pąki kasztanów rozwarły się nocą i wypuściły jasnozielone, włochate łapki młodzieńczych listeczków. Widzimy to?
0: Tak, tak, baczę ci włochate łapki.
1: Włochate łapki przed oczyma duszy mojej, twojej i naszych szanownych słuchaczy. Znaczenie czwarte, kasztan to oczywiście owoc kasztanowca. Znaczenie piąte nie pasuje nam tutaj za bardzo, ale musimy o nim wspomnieć. Kasztan to koń. Koń mający sierść koloru owocu kasztanowca, czyli rudawo-brązową, o różnych odcieniach. Koń, inaczej mówiąc, cisawy, przyjechał pięknym powozem zaprzęgniętym w dwa ogniste kasztany.
0: Мені здається, що цей каштан, тобто в значенні, що кінь, масть коня, українською перекладаємо як гнідий кінь.
1: Pięknie. O właśnie, kasztan prychał radośnie i wyciągnąwszy kark pysznym łukiem, skrobał kopytem ziemię. To z kolei Maria Konopnicka. Znaczenie szóste, dość rzadko spotykane. Kasztan to kolor owocu kasztanowca, kolor rudawo-brązowy. Nie, rzadko może spotykane w czasach Doroszewskiego. To jest jak zupełnie normalne znaczenie. Lekka mgła rozlała się na jej czarne oczy, a bladość ćmiła czoło z kasztanem warkoczy.
0: Kasztanowe włosia.
1: Znaczenie siódme. Kasztany rogowate narośle występujące na przednich nogach konia powyżej stawów nadgarstkowych. Nieprzyjemna sprawa, zwłaszcza dla konia. Znaczenie ósme. Kasztan to również piesek, taki pies o sierści odpowiedniej barwy. I cóż, wspomnijmy jeszcze, skąd to słowo się wzięło, skąd przywędrowało do współczesnej ukraińszczyzny i do współczesnej polszczyzny. Wywodzi się to słowo z łaciny, castanea, a łacina ukradła to słowo z greki, castaneia. A grecka nazwa prawdopodobnie nawiązywała do miasta Castana lub Castanea w starożytnej Tesalii, czyli Magnezji, gdzie te drzewa licznie porastały tamtejsze wzgórza. I teraz konia o maści kasztanowej z rzędem temu, kto powie

0: Co było najpierw w owej starożytnej Tesalii Magnezji? Magnezji, czy kasztany rosły, czy tak nazywała się miejscowość? I co było pierwsze? Nazwa drzewa,
1: tak,
0: czy nazwa miejsca, które zamieszkiwali ludzie?
1: Jak się wy majete?

0: Był tam cytat wcześniej z Maksyma Rylskiego o zbieraniu kasztanów, kiedy się jest dziecięciem. Na zakończenie bardzo smutny cytat z polskiego klasyka Sławomira Mrożka. Nie byłem już dzieckiem i nie mogłem już zbierać kasztanów.
1: А ми тепер мандруємо до Києва, де каштани падають на брук, і там
0: тук, тук, тук, тук, тук.
1: Там будемо збирати.

0: Співала Лариса Остапенко.
1: І отримала заслужене брава, абсолютна класика української естради лат 60-х. Українські лата 60-те не всі wiedzieli, że istniały, ale my wiemy i kasztanami dzielimy się zawsze i chętnie. Dziś kasztanami dzielimy się tak naprawdę nie bez powodu. Jak wspomniała Jana, do tych wszystkich znaczeń, które wymieniliśmy, dochodzi jedno znaczenie, które dziś nas interesuje szczególnie. Kasztany jako symbol Kijowa, stolicy Ukrainy. Z tej okazji posłuchajmy jeszcze jednej kasztanowej piosenki.

Taka właśnie sytuacja, proszę państwa, w parku, w alejce ona mu rudy kasztan wręczyła i serce, a on oświadczył, że kocha zarówno ją, jak i wiatr. Takie historie lubimy. Nie, kasztany nie spadają, nie ma jeszcze jesieni. Mamy zaawansowaną wiosnę na pograniczu lata, a jeśli mówimy o kasztanach, to na cześć stolicy Ukrainy śpiewali Czarno-Czarni, utwór z 2002 roku, ale jego geneza, jego historia jest głębsza. To cover dawnej piosenki Nataszy Zylskiej, a my powoli przesuwamy się w stronę Kijowa. Kijów, miasto stare i bardzo szacowne. Jak stare tak naprawdę, nie wie nikt. Niektórzy starają się dodać mu lat i wieków. Staruszek Kijów spogląda na to sceptycznie, ponieważ nie trzeba mu nic dopisywać w metryce. To jedna z najważniejszych metropolii ludności, ludzkości. Tak było na początku, tak pozostaje do dziś. Stolica dumnego kraju, który opiera się rosyjskiej agresji. Kiedy Kijów świętuje swoje urodziny, swój dzień, tak się składa, że Dzień Kijowa, coroczne święto, obchodzone jest od roku 1982 w ostatnią niedzielę maja. W roku 1982 właśnie zorganizowano uroczystości z okazji rzekomego 1500-lecia istnienia miasta, a od roku 1984 symbolem tych obchodów stały się ceremonie otwarcia odbywające się na zjeździe świętego Andrzeja, w tym miejscu znanym z jarmarków artystycznych. Oficjalnie Dzień Kijowa jest świętem od roku 1987. Świętuje się tak naprawdę zazwyczaj 3-4 dni, a ta ostatnia niedziela maja to kulminacja obchodów. I cóż, ta nowa świecka tradycja, początkowo już nie taka młoda, z czasem rozwinęła się w bogaty program wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych. Wśród stałych elementów święta znajdziemy wyścigi rowerowe, festiwal latawców, otwarte regaty, zawody w piłce nożnej plażowej, oczywiście jarmarki, koncerty artystów popowych na głównych placach miasta. Z tym, jak wiemy, teraz jest ciężko, podobnie ciężko z występami zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ponieważ kijowianie z powodów oczywistych starają się nie gromadzić. W tym roku również w jednym miejscu. Również nie będzie oczywiście pokazu fajerwerków, ponieważ fajerwerki zapewniają sąsiedzi z Federacji Rosyjskiej. A jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez, która towarzyszy Świętu Miasta, jest bieg pod kasztanami. Akcja charytatywna, która cieszy się zazwyczaj dużym zainteresowaniem mieszkańców Kijowa i gości ukraińskiej stolicy.

Od 1994 roku to stały element świętowania, a liczba uczestników stale wzrasta. Dystans biegu 5 km. W roku 2010 bieg pod Kasztanami został wpisany do Księgi Rekordów Ukrainy jako największa impreza sportowo-rekreacyjna. Wówczas pobiegło 15 100 osób. A w tym roku bieg pod Kasztanami po raz drugi odbędzie się w Warszawie. Organizatorami tego biegu jest Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy, działające przy Szkole Głównej Handlowej. Tak się składa, że przedstawiciele owego koła naukowego odwiedzili nasze studio i opowiedzieli nieco więcej o szczytnym celu tej imprezy.

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu.

0: do sklepu po kasztany pieczone, bo ona to pasjami mniam, mniam lubiła. Bardzo ważny frazeologizm. Wyciągać, wyjmować kasztany z ognia cudzymi rękami. Znaczy to tyle, co używać kogoś do wykonania czynności lub pracy, z której samemu się ma korzyść. Albo odwrotnie, wyciągać dla kogo kasztany z ognia, czyli wykonywać nie z własnej inicjatywy czynność, pracę, a korzystać będzie z tej pracy ktoś inny. Znaczenie trzecie, kasztan to tyle, co wspomniane drzewo, czyli kasztanowiec. Jasna sprawa, bardzo lubią to słowo poeci i prozaicy polscy i nie tylko. Zaprowadziłem towarzysza mego do cienistego, starannie utrzymanego ogrodu i posadziłem go na brzozowej ławce pod cieniem rozłożystych, kwitnących właśnie o tej porze kasztanów. Eliza Orzeszkowa.
1: Duże harno poetyczne.
0: Andrzej Struk. Pąki kasztanów rozwarły się nocą i wypuściły jasnozielone, włochate łapki młodzieńczych listeczków. Widzimy to?
1: Tak, tak, baciu, ci włochate łapki.
0: Włochate łapki przed oczyma duszy mojej, twojej i naszych szanownych słuchaczy. Znaczenie czwarte, kasztan to oczywiście owoc kasztanowca. Znaczenie piąte nie pasuje nam tutaj za bardzo, ale musimy o nim wspomnieć. Kasztan to koń. Koń mający sierść koloru owocu kasztanowca, czyli rudawo-brązową, o różnych odcieniach. Koń, inaczej mówiąc, cisawy, przyjechał pięknym powozem zaprzęgniętym w dwa ogniste kasztany.
1: Мені здається, що цей каштан, тобто в значенні, що кінь, масть коня, українською перекладаємо як гнідий кінь.
0: Pięknie. O właśnie, kasztan prychał radośnie i wyciągnąwszy kark pysznym łukiem, skrobał kopytem ziemię. To z kolei Maria Konopnicka. Znaczenie szóste, dość rzadko spotykane. Kasztan to kolor owocu kasztanowca, kolor rudawo-brązowy. Nie, rzadko może spotykane w czasach Doroszewskiego. To jest jak zupełnie normalne znaczenie. Lekka mgła rozlała się na jej czarne oczy, a bladość ćmiła czoło z kasztanem warkoczym.
1: Kasztanowe włosia.
0: Znaczenie siódme. Kasztany rogowate narośle występujące na przednich nogach konia powyżej stawów nadgarstkowych. Nieprzyjemna sprawa, zwłaszcza dla konia. Znaczenie ósme. Kasztan to również piesek, taki pies o sierści odpowiedniej barwy. I cóż, wspomnijmy jeszcze, skąd to słowo się wzięło, skąd przywędrowało do współczesnej ukraińszczyzny i do współczesnej polszczyzny. Wywodzi się to słowo z łaciny, castanea, a łacina ukradła to słowo z greki, castanea, a grecka nazwa prawdopodobnie nawiązywała do miasta Castana lub Castanea w starożytnej Tesalii, czyli Magnezji, gdzie te drzewa licznie porastały tamtejsze wzgórza. I teraz konia o maści kasztanowej z rzędem temu, kto powie, co było najpierw w owej starożytnej Tesalii Magnezji. Czy kasztany rosły? Czy tak nazywała się miejscowość? I co było pierwsze? Nazwa drzewa?
1: Tak.
0: Czy nazwa miejsca, które zamieszkiwali ludzie?
1: I jakщо ви маєте відповідь на це запитання, то чекаємо на неї, на нашу адресу можете написати 50 на 50 равлик polskieradio.pl. 50 пишемо цифрами.
0: Так, цифрами 50 на 50 małpapolskieradio.pl. Під тим адресом właśnie czekamy na wasze komentarze, uwagi, propozycje. Był tam cytat wcześniej z Maksyma Rylskiego o zbieraniu kasztanów, kiedy się jest dziecięciem. Na zakończenie bardzo smutny cytat z polskiego klasyka Sławomira Mrożka. Nie byłem już dzieckiem i nie mogłem już zbierać kasztanów.
1: А ми тепер мандруємо до Києва, де каштани падають на брук, і там
0: тук-тук-тук-тук-тук.
1: Там будемо збирати.

0: Співала Лариса Остапенко.
1: І отримала заслужене брава, абсолютна класика української естради лат 60-х. Українські лата 60-те не всі wiedzieli, że istniały, ale my wiemy i kasztanami dzielimy się zawsze i chętnie. Dziś kasztanami dzielimy się tak naprawdę nie bez powodu. Jak wspomniała Jana, do tych wszystkich znaczeń, które wymieniliśmy, dochodzi jedno znaczenie, które dziś nas interesuje szczególnie. Kasztany jako symbol Kijowa, stolicy Ukrainy. Z tej okazji posłuchajmy jeszcze jednej kasztanowej piosenki.

Taka właśnie sytuacja, proszę państwa, w parku, w alejce ona mu rudy kasztan wręczyła i serce, a on oświadczył, że kocha zarówno ją, jak i wiatr. Takie historie lubimy. Nie, kasztany nie spadają, nie ma jeszcze jesieni. Mamy zaawansowaną wiosnę na pograniczu lata, a jeśli mówimy o kasztanach, to na cześć stolicy Ukrainy śpiewali Czarno-Czarni, utwór z 2002 roku, ale jego geneza, jego historia jest głębsza. To cover dawnej piosenki Nataszy Zylskiej, a my powoli przesuwamy się w stronę Kijowa. Kijów, miasto stare i bardzo szacowne. Jak stare tak naprawdę, nie wie nikt. Niektórzy starają się dodać mu lat i wieków. Staruszek Kijów spogląda na to sceptycznie, ponieważ nie trzeba mu nic dopisywać w metryce. To jedna z najważniejszych metropolii ludności, ludzkości. Tak było na początku, tak pozostaje do dziś. Stolica dumnego kraju, który opiera się rosyjskiej agresji. Kiedy Kijów świętuje swoje urodziny, swój dzień, tak się składa, że Dzień Kijowa, coroczne święto, obchodzone jest od roku 1982 w ostatnią niedzielę maja. W roku 1982 właśnie zorganizowano uroczystości z okazji rzekomego 1500-lecia istnienia miasta, a od roku 1984 symbolem tych obchodów stały się ceremonie otwarcia odbywające się na zjeździe świętego Andrzeja, tym miejscu znanym z jarmarków artystycznych. Oficjalnie Dzień Kijowa jest świętem od roku 1987. Świętuje się tak naprawdę zazwyczaj 3-4 dni, a ta ostatnia niedziela maja to kulminacja obchodów. I cóż, ta nowa świecka tradycja, początkowo już nie taka młoda, z czasem rozwinęła się w bogaty program wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych. Wśród stałych elementów święta znajdziemy wyścigi rowerowe, festiwal latawców, otwarte regaty, zawody w piłce nożnej plażowej, oczywiście jarmarki, koncerty artystów popowych na głównych placach miasta. Z tym, jak wiemy, teraz jest ciężko, podobnie ciężko z występami zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ponieważ kijowianie z powodów oczywistych starają się nie gromadzić. W tym roku również w jednym miejscu. Również nie będzie oczywiście pokazu fajerwerków, ponieważ fajerwerki zapewniają sąsiedzi z Federacji Rosyjskiej. A jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez, która towarzyszy Świętu Miasta, jest bieg pod kasztanami. Akcja charytatywna, która cieszy się zazwyczaj dużym zainteresowaniem mieszkańców Kijowa i gości ukraińskiej stolicy. Od 1994 roku to stały element świętowania, a liczba uczestników stale wzrasta. Dystans biegu 5 km. W roku 2010 bieg pod kasztanami został wpisany do Księgi Rekordów Ukrainy jako największa impreza sportowo-rekreacyjna. Wówczas pobiegło 15 100 osób. A w tym roku bieg pod kasztanami po raz drugi odbędzie się w Warszawie. Organizatorami tego biegu jest Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy, działające przy Szkole Głównej Handlowej. Tak się składa, że przedstawiciele owego koła naukowego odwiedzili nasze studio i opowiedzieli nieco więcej o szczytnym celu tej imprezy.

w tych przerwach tętnych tak odliczam, aż minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba, co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

nie ma. Tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real. Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia. Obiecałeś, że pokażesz mi miejsca, których nie ma. To another go, go to another.